0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK
1: na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Szczecinku poranek zapowiada się słoneczny, choć temperatura wyniesie tylko 11 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Po południu chmury zasłonią słońce, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr pozostanie łagodny, więc warto przygotować się na zmiany.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
3: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
2: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
4: SK Szczecinek News.
5: Natalia Włochowska. Mateusz Morawiecki odwiedził Szczecinek. Na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił koncepcję 3 razy O.
6: Odwaga, odnowa i oferta. Odwaga, kochani. Musimy wychodzić na zewnątrz. Tak jak Karol Nawrocki. Tak jak my, kiedy walczyliśmy o Karola Nawrockiego. Musimy wychodzić do ludzi.
5: Były premier pojawił się w kinie Wolność na zaproszenie poseł Małgorzaty Golińskiej. 4 lipca startuje Święto Wody. Tylko do końca tego tygodnia możecie zgłaszać swoje 22-osobowe drużyny na wyścig smoczych łodzi.
7: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
8: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
9: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer 1.
7: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te ikony mikrofonu tam.
8: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
10: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dnia, Elska!
3: Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra
3: energia. Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302, kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia. Dzień dobry, witamy, tutaj Radio SK. No jest.
4: No cześć, cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno! 3-0. Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?
0: A ona Messi.

0: Zdecydowanie.
1: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
1: Jadziu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
0: Niech będzie Jordania.
1: O, to byłby hit. Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
3: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
3: Tak, kobieta z klasą.
1: No.
3: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
1: no.
3: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
0: Teraz Rusy.
1: No, bo
0: teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
1: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
1: Dużo szybko zdrówka.
3: I cierpliwości.
1: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
3: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
1: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie zabrał
3: właśnie
2: żony.
3: Nie.
2: Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
3: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
1: No to
0: nie małżonkę.
1: Czyli zabrał jako żonę Jana.
3: Tak jest. Normalnie.
1: Żona Jan.
3: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
1: Jan
3: jest
1: Błachowicz.
3: Jan Błachowicz
1: jest sportowcem, tak, rzeczywiście, i też występuje na galach UFC. O? I on, to był jego... Okej, dobrze. Gratulacje.
0: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
1: No, para prezydencka.
4: Tylko w Radiu SK.
1: Tak razem lecieli samolotem?
3: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
3: Podobno woda ma smak coli.
4: Kama i Wiktor.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: toka, toka.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Słuchajcie, w Szczecinku zapowiada się przyjemny dzień. Rano termometry pokażą około 13 kresek, a słońce będzie królować na niebie. W miarę upływu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc warunki na zewnątrz będą całkiem przyjemne.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
6: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Jankes.
10: I Wiktor.
11: I Wiktor.
10: Radio SK.
12: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
13: W pół do piątku dzisiaj, no proszę,
12: ale pachnie.
13: Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
14: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
15: Cześć SK, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, SK, pozdrawiam.
13: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe.
14: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo kolanem.
13: Ja czasami nogą otwieram.
14: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on, come on. 638, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry i premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu. Tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: Czy ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha. Mhm,
2: na przykład taki Donald Tusk całujący się na kocu z Dodą.
3: O.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów. Nie.
1: No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u góry.
4: Ale Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnym mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy!
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No.
1: Jeszcze raz.
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
1: Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Hej, cześć.

0: I por qué ja wstaję tak rano? Za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest. Wow. Bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Szczecinku poranek zapowiada się chłodny, z temperaturą około 13 kresek, ale niebo będzie prawie bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą nawet 20 stopni. Idealne warunki na aktywności na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
3: No nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
2: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litra, diesel do 6 zł 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
6: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców.
2: Komentuje Karol Bezda z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
7: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
2: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
0: SK Szczecinek News.
8: Natalia Błachowska. Policja będzie ścigać z urzędu sprawcę, który w weekend zdjął flagę Ukrainy sprzed ratusza w Szczecinku i uszkodził maszt. Trwa śledztwo w kierunku znieważenia flagi.
9: Pierwsze czynności zostały wykonane, a wszystko ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
8: Mówi Anna Matys, oficer prasowy szczecineckiej policji. Za ten czyn grozi do roku więzienia. Połczyn-Zdrój może odzyskać kolej. Za około 10 lat mają ruszyć prace nad nowymi połączeniami m.in. między Świdwinem, Połczynem i Szczecinkiem. Wszystko w ramach projektu Port Polska. CPK w ramach zintegrowanej sieci kolejowej buduje 4,5 tysiąca kilometrów połączeń.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
13: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
14: Będzie się działo!
13: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
15: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: Czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on taki jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do niedawna, cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów?
2: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
3: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.
1: A

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek.
2: Oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. O, dobra, dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: Przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
2: No! I dokładnie. Tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 zł, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę.

0: Pierwszy kibic RP Jan Kess cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli wszyscy nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Ja? Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
0: No wiadomo, Polska. To Tatry.
1: Polska górą.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: W Szczecinku zapowiada się przyjemny dzień. Rano termometry pokażą 15 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie Żółty Szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
12: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
11: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
11: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
16: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
17: Oj, jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
6: Blokada rodzicielska.
17: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
16: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
6: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
17: Oj, tak! O, tak!
6: Nie pytasz się o zgodę.
16: Nie muszę pytać?
17: Nie. Tak.
6: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy. Deep.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie. Taki
2: a
0: inny.
2: To podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, no. Dawaj. I co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam, tam, tam!
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca. Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
1: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Kama. Zimno, ciepło.
2: Kama, gorąco!
0: Kama, to będzie dzisiaj zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
13: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku,
3: czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Wypędzlowana bioleta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
6: Tak.
5: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
6: Tak.
5: Dobrze.
6: A jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
5: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
6: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
7: Obojętnie. Może być i Karpacz,
6: tak.
5: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
6: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
5: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
6: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym kodoku budowa z drugiej też jest...
5: Tak, to samo. To samo,
6: też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
5: no.
6: Mów.
7: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
5: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
6: Albo to, Marek.
5: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
6: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
5: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
6: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
5: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
6: Czy my damy radę z tym?
7: Ja nie wiem.
5: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
6: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
5: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
8: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
6: No nie, tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się po to u mnie pojawi.
7: Udało mu się
6: naprawdę. Ja już jestem złamana.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu.
3: Kurczę, też...
9: Masz numerka ma?
10: Pocztą go wkręcimy.
0: Pocztą.

0: jest nadal wiadomo, kim jest Jankels? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie, już patrzę na was i zawsze widzę,
3: w oczach.
0: Czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
3: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
5: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak. Czyli mogę być też Polakiem.
5: I w promocji kolejna podpowiedź.
6: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
5: Nie.
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
5: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po ósmej.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Szczecinku przedpołudnie zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie dominować nad chmurami, a termometry pokażą około 15 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, więc warto wybrać się na świeże powietrze.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Szymon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysy. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
3: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
4: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
5: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
4: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
6: SK Szczecinek News.
7: Natalia Włochowska. W Branżowym Centrum Umiejętności w Szczecinku pojawił się nietypowy nauczyciel, nowoczesny robot humanoidalny. Nowy członek zespołu posłuży uczniom i kursantom do praktycznej nauki programowania, automatyki oraz sztucznej inteligencji. Robot wart ponad 170 tysięcy złotych kupił powiat z oszczędności z utworzenia BCU. Wojskowa Gruchówka, pokazy filmów i militarna historia. 27 czerwca rusza piknik historyczny Pancerna Akcja. Drawskie Stowarzyszenie Łowcy Historii zaprezentuje dawne pamiątki, stoisko wojskowe oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Start o 15 tuż obok legendarnego czołgu T-34.
6: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Czy na pewno Jankers?
9: Nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
10: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
11: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
8: Ale gdzie?
9: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
10: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
9: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
12: Ciele?
8: Mam tatuaże, lubię facetów.
9: A gdzie to się robi? No.
8: Lubię też Dawida Podsiadło?
9: No, podsiadłbyś go. Jest.

0: 8 minut po godzinie 8, Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę.
0: Ależ cały
1: was.
0: Czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Słuchajcie, są teraz, daty, są liczby, są fakty. Podoba,
1: jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta! Może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: Kiedyś w grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. Mm. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na to
3: no
1: wychodzi.
3: Jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak
0: teraz.
3: Było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie.
1: Mhm. Że, no? Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może...
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: A, potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O. Jankes, jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki. Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
3: Czekajcie. To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. No. Wyłączanie światła, to się dzieje często w sportach walki. Nie?
0: No tak.
3: No, to znaczy, tak, ale patrzę na wasze twarze, nie patrz na nasz, w ogóle zamknij oczy.
1: Macie coś
3: i mów
1: jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Dobrze, czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
5: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
10: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, z kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Propozycja. Czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem, Jan. Nie. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
5: Witam.
1: A do tych osób jest sporo.
5: Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.
4: Marcin Najman!
3: Masz 1,78 wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: Nie liczni.
0: To ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
11: Cześć wszystkim.

0: Z tatuażem na twarzy.
1: Timberlake.
0: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem? Nie jesteś. Bo też Polak taki ma taki coś.
2: No.
0: Wiem.
2: No.
0: Mam.
3: No.
0: Mike Tyson! Mike Tyson?
1: Gojcu!
0: Jezusiu! Kama mi pokazała!
1: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
0: Ale ciekawe to, co?
1: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
4: Radio Jezu.
0: Ale...
3: Pasuje ci!
0: Ale jakiś taki... Czemu ja taki okrągły jestem? Jakiś dziwny, jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no.
4: Ladies and gentlemen...

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Nie, bo byś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki.
3: Radio SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
10: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Przed południe w Szczecinku zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą około 17 kresek, a słońce będzie dominować nad chmurami. Wiatr północno-zachodni, lekki, nie sprawi kłopotów. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, więc będzie jeszcze cieplej.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 8.30, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
13: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
12: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
14: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
15: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy, do kina wyślemy, zabawki przekażemy.
16: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
14: Są zabawki, już się odzywają.
15: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
16: Gratuluję.
15: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
14: Czekajcie, bo coś jeszcze...
17: Wiemy.
14: Coś jeszcze chcę powiedzieć, no.

0: Tutaj SK 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
1: Tak. No dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak.
0: Pojawił się od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku ze zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: No, tego. A może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
13: A może kocioł na pelet?
12: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
14: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
12: 666-676-525.
14: Rokaenergy.com.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: 17 czerwca, This is the day, dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
3: Czy ty nie jesteś niespodzianką, to jesteś pizzą w okularach.
2: To prawda. Tak. Jesteśmy postaciami rzeczywiście.
0: Ogrodowym krasnalem.
3: A jesteś właściwie gnomem.
0: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
3: Ja z kolei żółwicą lądową.
2: Żółwica lądowa.
0: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
2: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
3: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma, trochę.
0: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
0: A gruby miś?
4: No, puszysty.
0: To on.
3: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
3: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
2: Kama nie podpowiadaj, czyli Kama tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
3: Były lody i z koperek.
0: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5. Zestaw zabawek
4: super.
0: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
2: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech to wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
3: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc...
2: Dość.
1: Sami rozumiecie.
2: No tu mamy jeszcze 5 minut, powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na SK.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja. Oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również. Zielona Góra. Legia Warszawa!
2: Dzieje się. I Wiktor.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Szczecinku przedpołudnie zapowiada się przyjemnie z temperaturą około 16 kresek. Niebo będzie głównie bezchmurne, co sprzyja dobrym warunkom do aktywności na świeżym powietrzu. Po południu słupki rtęci wzrosną do 20 stopni, a jakość powietrza pozostanie dobra.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
3: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
4: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
5: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
2: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie. ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka.
6: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
2: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
7: SK Szczecinek News.
8: Natalia Błachowska. O 20% wzrosną opłaty za śmieci od 1 lipca. Zapłacimy aż 46 zł za domownika. Czteroosobową rodzinę wywóz odpadów będzie kosztować 184 zł.
9: W tej chwili ta stawka zastosowana przez pół roku kolejne spowoduje to, że nie będziemy musieli pod koniec roku dopłacić 2 milionów złotych.
8: Tłumaczył burmistrz Jerzy Hardy Douglas. Dodatkowo ci, którzy nie segregują śmieci, zapłacą 96 zł od osoby. Ratusz ogłosił przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Trzesieckiej. Teren mieści się przy drodze wylotowej na Barwice, a cena wywoławcza to 1 700 000 zł.
10: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło, Ebony Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SK.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w SC, okej? Radio
1: SK. Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnicy.

0: Powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. W Stanach Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau. Publicznie Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC na sam początek. Coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: W Szczecinku rano zapowiada się przyjemnie, termometry pokażą około 17 kresek. Na niebie niewiele chmur, a wiatr północno-zachodni będzie lekki. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, więc można liczyć na ciepły dzień. Zachmurzenie pozostanie niewielkie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
6: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
7: Dziękuję ślicznie.
8: Dziękujemy za wyrozumiałość.
7: To ja dziękuję bardzo.
8: Z uwagi na tą ograniczoną
7: za cierpliwość.
8: Zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
9: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
7: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
10: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
6: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporterski Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
11: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
6: O czym informował reporter eski Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
12: SK Szczecinek News.
13: Natalia Łochowska, znamy nową datę drugiej edycji Targu Śniadaniowego. 12 lipca zielone tereny pod szczecineckim zamkiem zamienią się w kulinarną strefę relaksu.
14: Wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat. To połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia.
13: Mówiła Aneta Golan z Sepiku. Start o 10:00. 1 lipca wracają bilety autobusowe i wiemy już, że na pewno nie będzie możliwości płacenia gotówką.
15: To już jest właściwie śpiewka przeszłości, dlatego że z przestrzeni miast znikają kioski ruchu.
13: Mówił Mateusz Sienkiewicz z ratusza.
15: Nice.
16: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto.

0: Leisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swift i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też w naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
1: Radio Esca. Esca.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: W Szczecinku zapowiada się przyjemna środa. Do południa termometry wskażą 18 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że warunki będą idealne na relaks na świeżym powietrzu.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
15: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
16: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
14: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
17: SK Szczecinek News.
18: Natalia Błachowska. Działacze Ruchu Obrony Granic opuścili szpital. To po wczorajszej akcji w Berlinie.
19: Biją! Biją naszych!
0: zastąpią!
18: Wśród zatrzymanych znaleźli się Jacek Pawłowicz i Jacek Muryn ze szczecineckiego oddziału ruchu.
11: Nie pozwolili nam podejść z krzyżem do tego głazu. Po prostu ciężko to opisać w tej chwili, ciężko mi zebrać nawet myśli.
19: Kwiaty są złożone.
18: Przypomnijmy, ruch obrony granicy Roberta Bąkiewicza próbował wczoraj złożyć kwiaty i postawić drewniany krzyż pod tymczasowym pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Po wcześniejszych ostrzeżeniach policji doszło do szarpaniny.
20: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGM Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Westę, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł.

W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick Figure Run Run River. To znaczy, ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was nastrój to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy Wesce za moment, a później Sana Chwesce.
1: Radio Eska. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: No, tego. A może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Matti Włóczyło z wami po 12 będzie Juste, Jack, Styli, John, Return the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sapkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: is a ghost town. Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: W Szczecinku zapowiada się przyjemne popołudnie. Temperatura osiągnie 18 kresek, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Wieczorem termometry pokażą 19 stopni. Jakość powietrza będzie w normie, więc można spokojnie cieszyć się świeżym powietrzem.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
10: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
11: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 zł poręczenia majątkowego.
9: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
12: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
9: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
3: SK Szczecinek News.
13: Natalia Błachowska, za 2 tygodnie wracają bilety autobusowe. Wiemy już, że na pewno nie będzie możliwości płacenia gotówką.
14: To już jest właściwie śpiewka przeszłości, dlatego że z przestrzeni miast znikają kioski ruchu.
13: Tłumaczy Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza. W siedzibie komunikacji miejskiej będzie można nabyć tak zwaną kartę przedpłaconą i doładować ją na przykład dziecku. Posiadacze plastikowej karty mieszkańca latem będą mogli wymienić ją na wersję z chipem, którą także zapłacą za bilet. Przypomnijmy, jednorazowy bilet normalny ma kosztować 6 zł, a ulgowy 3 zł.
15: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 2 minuty po 12, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: to Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: dzieciaki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: To Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej i zimniej i zimniej. No więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
6: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 000 złotych to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: W Szczecinku zapowiada się całkiem przyjemny dzień, choć chmur nie zabraknie. Słońce też się pojawi, a termometry pokażą 19 kresek. Wieczorem temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Jakość powietrza w normie, więc można spokojnie cieszyć się dniem.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
10: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być do samego spadu.
9: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia. Czyn za kwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
11: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
12: To jest zatrucie powietrza.
13: Skawina by była zablokowana całkowicie.
9: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
14: SK Szczecinek. News.
15: Natalia Błochowska, pilnie potrzebna krew z grup A-, B- i 0-. Magdalena Kozłowska z Akademii Ratowniczej w Szczecinku wyjaśnia, jak duża jest skala zapotrzebowania.
16: Jedna osoba oddająca krew oddaje 450 ml i to jest jedna jednostka. Podczas operacji zużywamy 20 takich jednostek, więc to jest 20 osób z tą samą grupą krwi, więc nawet jeżeli te stany magazynowe pokazują normę, to i tak warto tą krew oddać, bo może się okazać, że za 2 dni to już nie będzie norma.
15: W Szczecinku krwiobóz stanie przy muszli koncertowej 27 czerwca.
17: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13, Mati Fuczyło, cześć. You've been running around, throwing that dirt all on my name.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymonku, Radio SK. Ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa, ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jasko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem, potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami,
0: ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim, to na wywiadówkę, Magda, szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej. A że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę. Sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.

Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Renna Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Najbliższe godziny w Szczecinku zapowiadają się całkiem przyjemnie, bo termometry wzrosną jeszcze do około 20 stopni, a zza chmur coraz częściej będzie wyglądało słońce. Po południu dominować ma umiarkowane zachmurzenie z długimi okresami słonecznej pogody. Zbliżają się godziny szczytu, więc uważajcie na drogach i miejcie oczy dookoła głowy.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
13: A śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni to po wydarzeniach w krakowskim w szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi postępowanie, a sprawę bada też krakowska policja.
15: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.
13: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Mundurowi szukają świadków, a szpital uniwersytecki w oświadczeniu napisał, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
16: SK Szczecinek News.
12: Natalia Błachowska. Żaden sędzia nie chce podjąć się tematu. Sprawa byłego burmistrza Szczecinka trafiła do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Zdaniem prokuratury Daniel R. miał przy pomocy karty bankowej należącej do szlotu płacić za loże VIP na meczach, hotele i alkohol.
17: Jest to zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przywłaszczenie pieniędzy i usiłowanie wyłudzenia pieniędzy.
12: Mówiła prokurator Ewa Dziadczyk. Byłemu burmistrzowi Szczecinka i rzecznikowi prasowemu Mateuszowi L. grozi do 10 lat więzienia. W piątek i sobotę zamknięta część ulicy Kołobrzeskiej, to w związku z festiwalowym latem.
0: Sprawdzam dzisiaj wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło, cześć!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, no ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy Westę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Bogdana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.

0: całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo i Man Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Weskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: W Szczecinku w środowe popołudnie czeka nas mieszanka chmur i słońca. Temperatura wzrośnie do przyjemnych 20 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, dlatego warto mieć coś lekkiego na sobie. Deszczu brak, więc można spokojnie cieszyć się dniem.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
14: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
15: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
14: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
13: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
16: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
13: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
17: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
13: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
18: SK Szczecinek News.
19: Natalia Bochowska, leśna głusza, folk i magia słowiańskich tradycji. Przed nami kolejna edycja Sielawa Folk Festival.
20: Trzydniowa impreza, 24 na dobę, 18 koncertów. Powstaje trzecia scena, tam w ogóle dzieje się magia. Niesamowite w ogóle przyjaźnie i relacje między tymi ludźmi.
19: Mówiła Melka Ostrowska, organizatorka. Sielawa startuje 23 lipca w Ogartówku koło Pułczy na Zdroju. Już ponad 10 tysięcy osób posiada kartę mieszkańca Mój Szczecinek. Przypomnijmy, kartę można wyrobić osobiście w ratuszu i Centrum Informacji Turystycznej, a także na stronie karta.szczecinek.pl.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
0: Radiu SK.
10: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
1: Coraz bliżej weekend?
10: Coraz bliżej święta też w niektórych
1: coraz
10: rejonach.
1: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
10: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska
1: i Michał Hanczak.

0: ale dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogą być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SC. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Nie.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: No, tego.
15: A może...
16: Także tak.
17: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
18: I po reklamie.

Wolałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy
1: Messenger.
2: Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie, czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Vlad, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś, mimo że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że Wiola samochodu.
1: Wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć SK, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.

0: Ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio NSK na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie. Zapewniamy, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś. No. Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu z półek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: SK. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich.

0: No pokaż, pokaż Państwu, jak ładnie tańczysz.
1: Szkoda, że to radio, prawda? Ale założę się, że część z Was śpiewała teraz w samochodzie. No jak można nie śpiewać z Mezo i Kasią Win?
2: SK Karniaki Kar.
0: A jak można nie gwizdać razem ze Sławkiem Peszko, który zresztą wczoraj u nas był.
1: Nasz nowy kolega.
0: I codziennie ma dla Was wygwizdane zagadki, które mogą sprawić, że 4 lipca to Wy pojawicie się na PGE Narodowym.
1: Tak naprawdę wystarczy, że podacie jedno prawidłowe brakujące słowo i możecie zgarnąć 1000 na dzień dobry, zaproszenie na 4.

0: godzinie 16 mówimy powoli pa, pa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: I my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składamy powiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, ale żegnam się z tą pracą.
0: Jezu, ja mam
2: dobrego
0: tylko
2: dnia wszystkim.
0: Dobrego dnia, mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenia tego wypowiedzenia.
1: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa, pa, pa, pa, pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
0: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię.
1: To u kogo robimy Sylwestra?
0: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: W Szczecinku wieczorem zapowiada się całkiem przyjemnie, chociaż niebo będzie częściowo zachmurzone, słońce też da o sobie znać. Temperatura osiągnie około 20 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr słaby, a jakość powietrza w normie. Idealne warunki na relaks po całym dniu.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
13: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
13: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W 3 miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
16: SK Szczecinek. News.
17: Natalia Błachowska, 20-latek pod dozorem policji po tym, jak funkcjonariusze zabezpieczyli w jego mieszkaniu 40 gramów narkotyków. Policjanci zauważyli mężczyznę, gdy ten wychodził z mieszkania, miał przy sobie 3 gramy środków odurzających. Mieszkaniec Szczecinka już usłyszał zarzuty, groził mu do 3 lat więzienia. Mammobus ponownie pojawi się w Szczecinku. To okazja dla kobiet od 45 do 74 roku życia, żeby bezpłatnie zbadać piersi.
18: Badanie jest krótkie, bezpieczne i nie wymaga skierowania.
17: Mówiła Anna Makarewicz z Koszalińskiego Ratusza. Mammobus będzie stał 24 czerwca na parkingu pod marketem przy ulicy Armii Krajowej.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
9: Radiu SK.
10: Proszę bardzo, Kasiu.
20: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2 po 17.
10: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
20: Kasia Węsierska,
10: Michał Hanczak.
20: Rzucamy na luz.

0: Sean Paul, Enrique Iglesias lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby na stałe.
1: Formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie
1: Mamy
0: się.
1: Nerkę eskową na Messengerze Radia SK, można się zgłosić
0: numer
1: do nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile. Ponieważ
0: szukam
1: w październiku moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik, babka.
1: No to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. A to promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 17. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta. Halo? Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
2: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
2: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
2: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to?
2: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
2: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno?
2: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek?
2: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
2: Gwóźdź
1: wkręcić, no
0: ja znam
1: ładnie.
0: Takich fachowców, ja którzy gwoździa próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo, świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
2: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: Odkochaj Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej
0: od nas, to
1: najmniej
0: to teraz lubią lekarze nas za to, żeby zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał
0: młody
1: zarobić
0: bogacz,
1: w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w szpitalu południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tam to musiała być dopiero izba przyjęć. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
6: I po reklamie.

0: A przecież ale... to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: zapytać.
0: Bo oni
1: napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble, nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić. A Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

0: Warszawsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wieczorem w Szczecinku czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura utrzyma się na poziomie około 19 kresek, co zapewni przyjemne warunki na wieczorne aktywności. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
7: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
8: Sponsorem programu jest właściciel Parku Rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błochowska, już jest nowa karta mieszkańca z warstwą elektroniczną. Umożliwiona zakup biletów autobusowych bez konieczności używania aplikacji mobilnej. Starą kartę można bezpłatnie wymienić w ratuszu lub w Centrum Informacji Turystycznej w Kinie Wolność. 4 lipca startuje Święto Wody. Trwają zapisy na wyścig smoczych łodzi. Do poniedziałku możecie zgłaszać swoje drużyny w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ważne, aby liczyły one maksymalnie 22 osoby. Przypomnijmy, smocze łodzie po latach przerwy wróciły nad Trzesiecko. W Centrum Zdrowia Psychicznego kończy się program pilotażowy. Od 1 stycznia czekają zmiany.
12: Imprezka. Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremi to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają Jeremi Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. Ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu SK. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Andy Bass i Harry Zakaria w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz. Pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: мелодия. Той нотък тайн часовия. Камелодия.
1: Ескаш тъчинек.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka, 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. I mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: absolutnie urocza Bledka i Tańcz w Radiu SK w Imprezce. A teraz czujecie taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy, wchodzicie na pierwsze albo drugie albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ciekaw jestem. Ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
2: Magda Dorożalska, a teraz propozycja dla fanów dobrego jedzenia, lokalnych klimatów i weekendowych spotkań. Znamy nową datę drugiej edycji Targu Śniadaniowego w Szczecinku. 12 lipca Sapik zaprasza na piknik pod gołym niebem, gdzie oprócz regionalnych smakołyków czekać będą liczne atrakcje dla dzieci oraz muzyczna niespodzianka. Start o godzinie 10 na terenach zielonych przed zamkiem. W końcu nic nie smakuje lepiej niż niedzielne śniadanie na trawie.
3: Muzyką się żyje.
4: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
5: Impreska.
4: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo to już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Siget Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam obiem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK. Mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak tego nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł i z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia, bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach, to już najbliższy weekend, tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było, w ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo, to co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawiają. Okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Seagate Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w SC, to jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tyciaka kieszonkowego i nocleg dla 2 osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro tą Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda.
6: Powróciła
7: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.

0: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio Escal, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escal.
1: Escal Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
12: A może kocioł na pelet?
11: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
12: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
11: 666-676-525.
12: RokaEnergy.com.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: To będzie ostatnia reklama.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik, ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce WSC, teraz Alex Warren. Wow.

wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia-Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Szczecinek na czasie.
3: Magda Dorożalska, gorące rytmy i letnia energia nadciągają do Ustronia Morskiego. Nadchodzi SK Music Tour. Już 4 lipca na eskowej scenie zobaczycie energetycznego szczecińskiego rapera Żelu Żelsona oraz pełną pozytywnej mocy formację Sound & Grace. O najlepsze hity na czasie zadba DJ Radia SK, a letnie gadżety rozda wam pozytywna ekipa SK Summer City w strefie chilloutu. Start o godzinie 17 w amfiteatrze w Ustroniu Morskim.
4: Muzyką się żyje.
5: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że wesprę. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór.

0: Jonathan Pezetliwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy, bo wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK.
3: I heard what you said.

0: To jest imprezka w Radiu SK, Użel i Move Interesting. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Life MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Life MX wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne tam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Kina. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: I ostatnia reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, at the beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Wesce w imprezce ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peczko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Szczecinek na czasie.
7: Magda Dorożalska, kultowa ekipa zabawek wraca na ekrany. Dziś do szczecineckiego kina Wolność zawitała najnowsza odsłona serii Toy Story. Tym razem Chudy i jego przyjaciele zmierzą się ze światem tabletów i nowych technologii. W polskim dubbingu usłyszycie m.in. dobrze znane słuchaczom Radia SK głosy z porannej audycji. A jeśli chcecie jeszcze bardziej poczuć klimat bajkowych przygód, w aplikacji Radia SK znajdziecie SK Toy Story Radio z największymi hitami i bohaterami Disneya.
6: Na czasie. Numer 1 w Szczecinku.

0: Radio SK.
1: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Wizerunek kota dyrektora Fundacji Moc Dobra na Skarpetkach bardzo cieszy mieszkańców naszego miasta. A jeżeli o kotach mowa, czy to prawda, że kot wybiera sobie rodzinę, a nie odwrotnie? O tym, a także o tym, jak wygląda działalność Fundacji Moc Dobra od środka i jakie historie najbardziej zapadają w pamięć, rozmawiałam z jej założycielkami Ewą Nowosielską i Klaudią Cybul. Posłuchajcie już teraz.
3: Bywa tak, że to kot wybiera sobie właściciela. Czy u was takie sytuacje się zdarzają?
4: Tak, bardzo często nawet. Właśnie jak mieliśmy bardzo dużo maluchów w okresie wiosenno-wakacyjnym, przychodzili ludzie, chcieli sobie adoptować jakiegoś kotka małego i przychodzili właśnie z zamiarem, że ja chcę tego. Ale wychodzili w ogóle z innym, bo tamten nie chciał, jakby w ogóle nie podchodził, a na przykład ten drugi jakby sobie wybrał ludzi i mówi, dobra, gdzie ja z wami jadę. Ja jadę z wami do naszego nowego domu. Tak samo jest z kotami dorosłymi. Raz państwo właśnie przyszli po innego kotka, właśnie sobie na naszej stronie upatrzyli, że Jezu, ten jest idealny, ten będzie mi pasował. A w momencie, kiedy przyszli, to ten kot w ogóle nawet do nich nie podszedł. W ogóle omijał ich szerokim łukiem, ale za to przyszła inna kociczka i mówi, nie, no ja z wami jadę, nie? Ja myślę, że będę miała super dom z wami. I tak się właśnie...
5: Pakowała się na kolana i mówi,
4: ja jadę.
5: To ja, dzień dobry.
4: Ty następnym razem, teraz moja kolej.
2: A powiedzcie mi, czy zdarzają się też adopcje kilku zwierząt na raz?
4: Tak. Tak, zdarzają się takie podwójne adopcje, że przychodzą państwo w ogóle po jednego kota, wychodzą z dwoma. Również zdarzają się też takie adopcje, że ktoś przychodzi po jednego kota i mamy telefon za parę miesięcy. Dzień dobry, wiem, znowu po adopcję. Ja znowu po kotka przyjdę.
5: Czy my generalnie zachęcamy do tego, aby te adopcje były w dwupakach, jeśli się da, oczywiście. Nasze koty przez to też, że żyją stadnie, lubią mieć kogoś drugiego obok siebie. W związku z powyższym, jak są na przykład dwa koty w domu, no to one automatycznie zajmą się sobą, są w stanie albo się ze sobą bawić, albo po prostu nawet ta obecność drugiego zwierzęcia sprawia, że ta kwestia stada jest tu już zaopiekowana i to jest super. I tak jak Klaudia wspomniała, tak, albo ludzie czasami zdarza się, że biorą dwa koty, albo dzwonią, że jednak to oni niby chcieli jeszcze jednego i w tym momencie uzupełniają sobie stan koci. Bo jeden kot, no to jest jeden kot, naprawdę. To jest tak samo jak z królikami. Jestem bardzo mała świadomość mimo wszystko tego, że króliczki, no to małe, puchate, tak nie jest. One mają fantastyczny wygląd i są super do pogłaskania, bo są mięciutkie, natomiast jeśli chodzi o kwestie charakteru, to bywa różnie. Plus też to, że to są zwierzęta, które powinny żyć po dwie sztuki. Bo w tym momencie one sobie tworzą stado, swoje własne cztery uszy, jest okej. Dlatego koty również. Zachęcamy serdecznie.
4: To właśnie jak króliki czasami do nas przyjeżdżają i zazwyczaj jest tak, że po prostu jedna sztuka do nas przyjeżdża i oni się po prostu dobierają w pary. I żyją sobie stadnie. Mamy teraz aktualnie trzy króliki w jednym stadzie, które się do siebie dopasowały. Znaczy Blacky się wprowadził do dziewczynek.
5: Po prostu przeskoczył przez ogrodzenie i mówi, tak, będę mieszkał.
4: Ja mówię, ja tu zostaję, to są fajne dziewczyny, ja tu będę mieszkał. I też mieliśmy takiego królika jak Lola i też przyjechał do nas Heniek i te dwa króliki też się dobrały w parze, żyją ze sobą razem, kochają się, to jest w ogóle, tworzą taką słodką parę ze sobą. Wszędzie razem śpią, razem się przytulają, razem jedzą, razem spędzają czas,
5: razem broją.
4: Razem czasami jakieś kable przygryzają.
5: I warto też podkreślić, że my w miarę możliwości, jak tylko zwierzę osiąga wiek dojrzałości płciowej, to my od razu dbamy o to, aby było sterylizowane, kastrowane. A jeśli ktoś zabiera od nas, adoptuje od nas zwierzę, które jest małe, no to zgodnie z zapisami umowy adopcyjnej jest zobowiązany do tego, aby taki zabieg po osiągnięciu odpowiedniego wieku zwierzaka przeprowadzić.
4: I wysłać nam potwierdzenie, że taki zabieg został przeprowadzony.
2: Czy jest taka adopcja, która na przestrzeni czasu najbardziej zapadła wam w pamięć?
4: No tak, Mamba, która była w sumie jednym z pierwszych kotów w fundacji, bardzo długo szukała domu, też w ogóle miała jedną adopcję, która była po prostu nieudana i wróciła chyba nawet po dwóch dniach do nas, do fundacji. tak nie dogadywała się zbytnio w dużej grupie kotów. Miała swój charakter. Zawsze to była, mi się wydaje, że ona była z takich kotów karłowatych bardziej. Ona zawsze była taka malutka, w ogóle ludzie myśleli, że ona jest kociakiem, a nie była, to już była dorosła kocica, tak. I pewnego dnia przyszła Dominika ze swoim partnerem i ją adoptowali. I my po prostu cały czas mamy zdjęcia. Nawet miała swoją pierwszą skarpetę pod choinkę. I otwierała swoje pierwsze smaczki, które dostała w prezencie.
5: Od Mikołaja oczywiście.
4: Tak, tak, tak. Od Mikołaja.
5: Najbardziej dla mnie przynajmniej satysfakcjonujące to są te adopcje, kiedy nowy dom znajduje albo kot, który jest po przejściach, czyli kot, którego najczęściej skrzywdził człowiek i wtedy to jest wielka duma, że takiemu zwierzęciu udało się znaleźć dom, albo koty, które są po prostu kotami już dorosłymi. Bo wiadomo, że bardzo często jest też tak, szczególnie w tym sezonie wiosenno-letnim, że ludzie pytają o kociaczki małe, bo chcą mieć tego malutkiego kotka. Natomiast warto tu podkreślić, że fantastyczność kota, przynajmniej dla mnie, to jest dopiero wtedy, kiedy ten kot jest kotem dorosłym, bo wtedy widać, jaki on już ma charakter, jakie ma przyzwyczajenia, wiemy, czego po tym zwierzęciu oczekiwać i nie ma takiego minimalnego nawet momentu rozczarowania, że wyrosło z niego coś innego niż to, co wydawało mi się, bo miałam takie wyobrażenie o tym, jaki ten zwierzak po osiągnięciu już tej dojrzałości będzie. Jest też taka adopcja kota o imieniu Zoja, który też jest kocicą po wielu przejściach i przyszedł pan Marcin i to była chwila, moment, jeden smaczek.
4: Zoja wyszła ze swojego domku, z którego
5: kot introwertyczny,
4: bardzo,
5: tak.
4: Bardzo, bardzo wycofany, introwertyczny.
5: Skrzywdzony ogólnie. Przez człowieka.
4: Bardzo skrzywdzony przez człowieka. Ona pół roku do siebie dochodziła, pół roku w ogóle trwało jej leczenie, ale w końcu się udało. Była nadal kotem wycofanym. Wydaje mi się, że była również gdzieś bita, bo nienawidziła, jak to się głaskał, bardzo się bała ręki, nie lubiła w ogóle podchodzić do ludzi. Ale przyszedł właśnie pan Marcin, jeden smaczek, Zoja wyszła i pojechała do domu i teraz żyje po prostu jak królowa. Pan Marcin kroi kurczaczka po prostu w kawałeczki zawsze na śniadanie.
3: Ile adopcji do tej pory udało wam się zorganizować?
5: Czy my tu odpowiemy, że dużo, bo generalnie statystyki to nie jest nasza najmocniejsza strona. Ja w ogóle mam czasami wrażenie, że z dnia na dzień tak się po prostu przemykamy w tym naszym życiu fundacyjnym. Precyzyjnie nie jestem w stanie powiedzieć. Nasze wolontariuszki to liczą i czasami nam te zestawienia podsyłają, ale jakbyśmy teraz tak celowały...
4: To jakbym miała tak celować, no to takie dwa duże segregatory, nie? Poszły w umowach.
5: No to wydaje mi się, że czekajcie.
4: Myślę, że z ponad stówkę poszło.
5: Albo jesteśmy blisko. Ale wydaje mi się również, iż jesteśmy tu zobowiązane do tego, aby to przeliczyć. Na pewno ogromnym sukcesem adopcyjnym był rok 2025, bo wtedy i koty, które były kotami młodymi, małymi i te koty, które są już kotami dorosłymi, znajdowały domy, z czego bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy z zaufania, którym nas potencjalne rodziny adopcyjne obdarzają, bo to jest dla nas takie odzwierciedlenie, dowód na to, że nasza praca jest pracą dobrą i że ma ogromny sens. Bo w tym momencie widzimy, że mamy bardzo mały odsetek adopcji, które są adopcjami nieudanymi, czyli zwierzę z jakiegoś powodu, nawet nie dopytujemy zbytnio z jakiego, bo nie musimy tego wiedzieć, ale kończy się niepowodzeniem. Większość z nich, porażająca wręcz większość, jest zakończona sukcesem i ci ludzie z tymi zwierzątkami tworzą fantastyczne rodziny. Także z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumne.
4: Mi się wydaje, że takich adopcji nieudanych można byłoby policzyć na palcach jednej ręki. Bardzo mało było takich nieudanych. Zazwyczaj też staramy się informować, jaki ten kot jest. I nie chcemy tutaj nigdzie oszukiwać, że on jest taki, taki, taki, tylko po to, żeby on po prostu znalazł sobie dom i on po prostu, żeby wyleciał. Nie chcemy też robić temu kotu takiej krzywdy, że no, on wróci za niedługo, że on się gdzieś tam przyzwyczai do życia w tym domu i ktoś zobaczy, ale on nie jest taki, jak on mówi. I z powrotem gdzieś tam do fundacji i ten jego świat gdzieś mógłby się załamać.
5: Bo ludzie szukają różnego rodzaju zwierząt, jeśli chodzi o kwestie charakteru. Jedni potrzebują zwierzęcia, które będzie im po prostu towarzyszyło, czyli będzie tak jak dorosły kot, stateczny, spokojny, będzie sobie spędzał czas na parapecie, obserwując wszechświat, albo gdzieś na kocyku, na łóżku, śpiąc większość czasu, po prostu żeby była obecność tego zwierzęcia, a inni potrzebują dzikiego charakteru, który będzie się bawił, ganiał za wędką i więcej broił, niż spędzał ten czas spokojnie. I warto wiedzieć, trzeba wręcz uważam, wiedzieć, jakie są oczekiwania dwóch stron, czyli czy ten kot, którego państwo sobie upatrzyli do domu, jest dla nich. I moim obowiązkiem jest w tym momencie również powiedzieć czasami, no nie, że to nie będzie szczęśliwe, bo w sytuacji, w której zjawia się u nas kobieta, która chciałaby spokojnego kota, a pokazuje palcem na kota, który jest totalnym żywiołem, jednocześnie pani mówi o tym, że lubi mieć w domu porządek i wszystko poukładane.
4: No nie.
5: No nie.
4: A nie będzie dobry pomysł.
3: Powiedzcie mi, dziewczyny, tak na przestrzeni czasu, odkąd macie fundację, czy adopcje cieszą się coraz większym zainteresowaniem?
5: To bywa różnie.
4: I też w ogóle zależy chyba, jaki sezon.
5: Na pewno adopcje zamierają na czas zimowy. Z jednej strony jest to troszeczkę frustrujące, bo chciałoby się, żeby te zwierzęta szukały nowych domów i żeby one już były bezpieczne, miały swoje nowe rodziny, a z drugiej strony jest to dla nas też większa gwarancja spokoju, bo przez te sito osób, które mogłyby przyjść i chcieć adoptować zwierzę, nie przymykają nam osoby, których decyzja o tym, aby adoptować zwierzę, nie jest decyzją przemyślaną, bo takie również się zdarzają i takich staramy się unikać, więc ten okres wtedy, kiedy jest to pusto przy okresie świątecznym, jest nawet dla nas okej. Okay. Natomiast po nowym roku już my również, jak te budzimy się ze snu i coraz więcej ogłoszeń adopcyjnych, staramy się też aktualizować i wystawiać, po to między innymi, żeby już ten nowy rok zaczynał się z naszymi zwierzakami i żeby żyły sobie długo i szczęśliwie w nowych domach.
3: Gdzie słuchacze mogą was znaleźć? Gdzie was szukać? I fizycznie, ale też w tym świecie wirtualnym.
5: Świat wirtualny to jest nasza strona na Facebooku, Moc Dobra Fundacja, i tam wrzucamy wszystkie informacje o tym, co u nas. Są tam również ogłoszenia o tym, jakie zwierzęta można u nas adoptować. A jeśli chodzi o kwestie fizyczne, to nasz lokal, nasza baza znajduje się w Szczecinku na ulicy Szczecińskiej 45/4. Na płocie mamy duży baner z kotem, więc nie można nas nie zauważyć. I prawie po przeciwnej stronie jest lecznica, a po drugiej stronie mamy ekonomik, więc my jesteśmy przed nimi. Bardzo łatwo nas znaleźć. Otwarta furtka, zawsze zapraszamy.
3: Teraz mam takie pytanie, co zostanie tylko między nami. Ja nie powiem waszym zwierzakom. Czy macie swojego ukochanego zwierzaka w waszej fundacji?
4: Tak. Naszym ulubionym kotem jest...
5: Naszym, mówimy. Dobrze, zaraz ustalimy, drodzy państwo, czy naszym?
4: Stefan.
5: A, no to naszym.
4: No właśnie. Tak, Stefan jest w ogóle ode mnie.
5: Przytargała go Klaudia i tak się zaczęła nasza znajomość. Chyba mogę też nawet powiedzieć, że nasza przyjaźń, że Klaudia po prostu pewnego dnia pojawiła się, oczywiście po wcześniejszym telefonie. I tak Stefan został, Klaudia została.
4: Wszyscy zostaliśmy.
5: Tak.
4: Tak, no Stefan jest takim kotem, o Jezu, jest ponad 2 lata z nami, prawda? Nigdy nie miał szczęścia do domu.
5: Ale on też nie za bardzo chce tego domu. Wydaje mi się, że on uznał, że jego stadem to jesteśmy my, plus cała obsługa ludzka, która mu się zmienia co jakiś czas i jest okej. I on jest takim ojcem dyrektorem naszej fundacji. On wszystkich gości, którzy przychodzą, wita. Zawsze musi też pomrauczeć, wita i opiekuje się też nowymi kotami, stwarzając im takie warunki. On je chyba oswaja, mam w ogóle wrażenie. Tak. Stefan też miał próbę znalezienia nowego domu, ale kompletnie się w tym nie był w stanie odnaleźć. I wydaje mi się, że wpadał również w takie stany troszeczkę depresyjne.

0: dla przyjemności, do ogrzania się. Są produkowane w sposób etyczny, z ekologicznej bawełny, z bardzo minimalną ilością elastanu, jeśli mogę to tak w miarę profesjonalnie nie powiedzieć. Okazuje się, że malutka fundacja ze Szczecinka pomagająca kotom taką współpracę z fantastyczną marką nawiązała i wszystkie pieniądze, które otrzymamy właśnie ze sprzedaży tych skarpetek, trafiają w całości do nas. Także ogromne brawa, ogromne gratulacje dla marki za dostrzeżenie małej póki co fundacji z Pomorza Zachodniego. Kasia i Jakub, czyli osoby tworzące markę z wielkim sercem do zwierząt. Bardzo się cieszymy, że stanęli na naszej drodze. Jeśli ktoś jest zainteresowany, Stefany, to jest kolor turkusowy i na skarpetkach jest nadruk najbardziej ulubionych pozycji Stefana. I to jest taki fantastyczny też gadżet dla tych osób, które chcą w jakiś sposób inny niż przekazanie pieniędzy czy karmy okazać to, że sympatyzują z nami. Bardzo się z tego cieszymy.
1: Powiedzcie mi, w jaki sposób chciałybyście zachęcić słuchaczy do adopcji?
0: Ja powiem tak. Zwierzę, któremu daje się szansę na nowe życie, jest niezwykle wdzięczne. To jest inny rodzaj miłości, co niektórzy mogą spoglądać na nas trochę jak na wariatki, kiedy o tym mówimy, ale kto by się tym przejmował?
2: Dokładnie.
0: To po pierwsze. A po drugie, to jest po prostu wymiar też egoistyczny z punktu widzenia człowieka, bo widzimy w tym momencie to, w jaki sposób jesteśmy w stanie dać szansę na normalność, na zdrowie, na to, aby adoptować sobie przyjaciela. I to jest ten rodzaj miłości, którego chyba nie znajdziemy nigdzie indziej. I widzimy też, że to są tak dobrane relacje. Bardzo rzadko się w tym względzie mylimy.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Od małego dzieciaka zawsze chodziłam i śpiewałam, zawsze byłam rozdarta i tak mi zostało do dziś. Tak o sobie mówi Marika Janowska, szczecinecka wokalistka. Ma za sobą drogę pełną festiwalowych sukcesów, telewizyjnych wyzwań i setek koncertów. Dziś z powodzeniem kształci również nowe pokolenia wokalistów. Jak wyglądały kulisy jej muzycznej drogi, co napędzają do działania i jak radzi sobie z tremą tuż przed wyjściem na scenę? Z Mariką rozmawiałam o sile charakteru, miłości do muzyki i sprawdzonych rytuałach przed koncertem. Posłuchajcie już teraz.
4: W naszym myskowym studiu gościmy dzisiaj Marikę Janowską. Cześć Marika.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Na początku chciałam z tobą porozmawiać o twojej twórczości. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęłaś śpiewać?
5: Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się dość niewinnie, ponieważ zaczęła się w przedszkolu i pewnego dnia zostałam wysłana przez moje superanckie panie przedszkolanki na taki konkurs w Złotowskim kinie, w którym zaprezentowałam piosenkę pod tytułem Rudy Ryt w przebraniu Grzybka i zaśpiewałam również piosenkę pod tytułem Alibaba w przebraniu Alibaby i wyobraź sobie, że zostałam tam odkryta przez nauczyciela śpiewu ze Złotowa i wtedy wydaje mi się, to był taki moment, w którym i moi rodzice i ja, ówczesna sześciolatka świadoma nieprawdopodobnie, uznaliśmy, że może to byłby dobry pomysł na taką pasję i zaczęłam się tym śpiewem zajmować troszeczkę bardziej na poważnie, na ile poważnie można w tym wieku zajmować się śpiewaniem. Ale to był taki pierwszy moment.
4: No właśnie, i jak to później dalej wyglądało?
5: Cały dom mój rodzinny w Krajence był wypełniony moim bardzo głośnym śpiewaniem. Mama musiała mnie często uspokajać, ponieważ ta chęć śpiewania była tak wielka, że naprawdę w każdym momencie, poza tym jak mówiłam, a większość moich znajomych, przyjaciół i ludzi, z którymi pracuję, wiedzą, że jestem straszną gadułą, to jak nie mówiłam, no to śpiewałam, więc w domu cały czas śpiewałam. Później zaczęły się lekcje śpiewu u pana Stanisława Kucharskiego, które trwały wiele, wiele, wiele, wiele ciężkich lat.
4: A powiedz mi, kto był taką twoją pierwszą muzyczną inspiracją?
5: Pierwsza osoba, która mi się kojarzy jako moja muzyczna inspiracja, to był Michael Jackson. Tak jak mogę sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, że był taki moment w moim życiu, w którym szłam przez pokój w moim rodzinnym domu i zobaczyłam na telewizorze teledysk Michaela Jacksona pod tytułem Black or White i zapytałam mojego taty, kto to w ogóle jest? O co tu chodzi? W ogóle co to jest za zjawisko? Nie dość, że teledysk mnie przyciągnął, ponieważ on zaczyna się postacią z Kevina samego w domu, a później sama piosenka, która była dla mnie objawieniem. I wtedy pamiętam, że uklękłam na kolanka przed tym telewizorem i pomyślałam sobie, ja, ale ten człowiek śpiewa, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe i jak wspaniale w ogóle śpiewać. I wtedy pamiętam, że to było dla mnie takie olśnienie, że może te lekcje śpiewu, może to wszystko, a może kiedyś w ogóle śpiewać na scenie, tak naprawdę.
4: Czyli wszystko się zaczęło już od bycia małym brzdącem.
5: Tak, ja od małego dzieciaka chodziłam wszędzie, śpiewałam, zawsze byłam głośna.

0: rozdarta do tej pory, tak jest.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy występ sceniczny poza tym przedszkolnym?
0: Poza tym przedszkolnym występem, to później pamiętam, zaczęła się era tak po mniej więcej 2 latach nauki śpiewu. Jak już zaczęłam trochę technicznie śpiewać, zaczął mnie mój trener wokalny ówczesny wysyłać na konkursy różnego rodzaju. Pamiętam, że takim konkursem i taką sceną, którą pamiętam, to był taki konkurs w Tucholi. Bardzo duży, ogólnopolski, ogromne to było dla mnie, dziewczyny z krajenki, z malutkiego miasta. Ogromne wyróżnienie, ponieważ tam trzeba było się dostać poprzez wysłanie nagrania, więc ta scena w Tucholi, na tym konkursie właśnie dziecięcym, to był taki dla mnie wow. I też wiele lat na scenie, mieszkając w Krajence, śpiewałam podczas takiego konkursu piosenki Czerwonokrzyskiej i tam była też Scena Piękna w Amfiteatrze i w Domu Kultury i te sceny właśnie tak ukształtowały mnie. Właśnie stawiając pierwsze kroki, to mnie tak ukształtowało właśnie w tym wszystkim.
1: Mówisz, że dom rodzinny masz w Krajence. Jak to się stało, że znalazłaś się w Szczecinku?
0: Mieszkałam w kilkunastu miastach w swoim życiu. Przez pierwsze 7 lat mieszkałam w Złotowie, później przez kolejne 7 lat mieszkałam w Krajence, potem wróciłam znowu do Złotowa, a później Szczecinek. Szczecinek wydał mi się pięknym miastem z większymi perspektywami, wydawało mi się wtedy, niż Złotów. Miałam tutaj swój zespół, w którym śpiewałam, więc dużo łatwiej było się również przenieść tutaj, żeby te próby i te takie wspólne projekty, dlatego, że z muzykami tutaj ze Szczecinka i okolic współpracowałam, więc dlatego się tutaj pojawiłam. 11 lat już mieszkam w Szczecinku i jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z tej okazji.
1: Powiedz mi, czy tworzysz własne utwory?
0: Piszę własne teksty. Czasami nagrywam na dyktafon melodie, które chodzą mi po głowie. Tych tekstów trochę już jest. Tych melodii w głowie przewija się mnóstwo, więc chyba tworzę, bo to można nazwać tworzeniem. Natomiast jeszcze nie miałam okazji wydać tych swoich pomysłów na światło dzienne. Oczywiście jest to w sferze marzeń. Bardzo bym chciała do 40, bo uwaga, już niebawem będę miała 40 lat. Jest to szalone. Ale do 40 chciałabym wydać przynajmniej singiel, może epkę. Także proszę trzymać za mnie kciuki, bo bardzo bym chciała zrealizować to marzenie.
1: Będziemy mocno trzymać kciuki. Słuchaj, ja słyszałam, że po 40 dopiero się życie zaczyna.
0: Ja też tak słyszałam i liczę na to z wielką radością.
1: Powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o twoje teksty, jak byś opisała swój styl muzyczny?
0: Ponury. Może nie ponury. Brzmi to może niezbyt dobrze.
1: Sentymentalny?
0: Sentymentalny, nostalgiczny. Raczej o tematyce takiej, może nie takiej cierpiącej bardzo, ale raczej te teksty są takie pełne wrażliwości. Niekoniecznie o takim pozytywnym wydźwięku. Raczej o przemijaniu, o takich doczesnych sprawach, o bolesnej miłości. W tym się czuję pewniej niż w śpiewaniu o takich wesołych, radosnych rzeczach. Nie dlatego, że mnie to nie spotyka w życiu absolutnie, żeby tego nie łączyć, tylko wydaje mi się, że te tematy są po prostu mi, jeżeli chodzi o teksty, bliższe.
1: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy jak piszesz te swoje teksty, czy to ma związek jakoś z twoim życiem prywatnym?
0: Wtedy? Znaczy na pewno jakaś inspiracja z życia prywatnego się pojawia. Natomiast to były różne momenty, jak pisałam te teksty. To były, kiedy byłam w super fantastycznym momencie życia i wyszedł najbardziej ponury, ciężki, mroczny tekst na przykład, nie? A są momenty, w którym jest mi strasznie, strasznie smutno i nagle okazuje się, że piszę tekst, który jest całkiem fajny, całkiem wesoły, całkiem taki o pozytywnym wydźwięku. Także ta wena twórcza przychodzi w bardzo różnych momentach. I czy inspiracją jest moje życie? Na pewno tak. W niektórych momentach, ale w większości jest to czysta fantazja.
1: Powiedz mi, czy i jeżeli tak, to w jaki sposób Szczecinek wpłynął na twoją artystyczną drogę?
0: W Szczecinku poznałam fantastycznych muzyków, którzy przede wszystkim pokazali mi, jak to jest grać z żywym bendem, za co będę zawsze wdzięczna i serdecznie pozdrawiam kolegów, którzy pozwolili mi odczuć, jak to jest, bo ponieważ całe życie wcześniej śpiewałam głównie z podkładami muzycznymi, jednak granie z muzykami na żywo to jest całkiem inna jazda i uwielbiam moment, w którym mogę wyjść na scenę i kiedy jest za mną żywy band.
1: Chciałam cię zapytać, jakie emocje ci towarzyszą? Nie wiem, czy uważasz Szczecinek za swoje rodzinne miasto? Czy cały czas jednak zostajesz przy Krajence?
0: Mam rodzinne 2 miasta, mówiąc szczerze. I to jest Krajenka i Złotów. To są miejsca, które mnie ukształtowały, w których stawiałam właśnie pierwsze kroki muzyczne, z których mam fantastycznych przyjaciół, gdzie mieszka moja rodzina, ponieważ tutaj w Szczecinku niestety nie mam nikogo, więc cały mój świat rodzinno-przyjacielski, taki pierwszy jest w Złotowie i w Krajence, więc to są 2 moje miasta rodzinne, do których z miłością wielką wracam. Natomiast Szczecinek jest teraz moim miejscem na ziemi. Teraz aktualnie od 10 lat. Lubię tutaj być, lubię tutaj mieszkać. Mam swoje miejsca. Moje dzieci się tutaj uczą w szkołach od zawsze. Też mają swoich znajomych, swoje miejsca, swoje fajne takie rzeczy, więc to jest miejsce na tu i teraz. Moje miejsce na ziemi. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: No właśnie, twoje miejsce na ziemi. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą, jak występujesz tutaj w Szczecinku?
0: No najlepsze. Ja uwielbiam. O Jezus. Bardzo się cieszę, kiedy mogę śpiewać w swoim mieście, ponieważ całe życie śpiewam wszędzie, tylko nie u siebie. Tak naprawdę. Jak jak mieszkałam w Złotowie, to wyjeżdżałam. Jak mieszkałam w Krańcu, to wyjeżdżałam i ze Szczecinkiem jest podobnie, że te projekty są w różnych częściach Polski i jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, kiedy mogę jako Marika Janowska wystąpić tutaj u nas, czy w naszym pięknym kinie cudownym, uwielbiam deski naszego Kina Wolność, czy tutaj koło jeziorka na scenach, bardzo sobie szanuję i bardzo lubię, zresztą dobrze jest też zobaczyć pod sceną przemiłe, wspierające twarze, naprawdę, bo jak się gra wszędzie w koło, to owszem, to są cudowne emocje też, kiedy dajesz ludziom radość ze swojego śpiewania, natomiast jak się gra u siebie, to możesz chociaż w małej części liczyć na to, że przyjdzie ktoś znajomy i widzisz tą buźkę, do której możesz zaśpiewać, której możesz oddać, na której możesz się skupić i to są często bardzo fajni ludzie, także bardzo lubię śpiewać w Szczecinku.
1: Jaki występ albo jaka akcja zapadła ci w pamięć najbardziej, była dla ciebie najbardziej emocjonalna?
0: Mówisz o występie?
1: Tak.
0: Muzycznym. O, było ich mnóstwo. Wiesz co, na pewno bardzo emocjonalny był występ, gdzie doszliśmy z Sebastianem Wojgienicą i Mileną Dywan z moją siostrą do pół. To w ogóle był taki bardzo zwariowany moment, bardzo dużo emocji, więc czy dobrych? I dobrych, i złych. Taki roller coaster emocjonalny, ale na pewno to był jeden z bardziej emocjonalnych momentów. Które występy jeszcze? Było kilka takich bardzo emocjonalnych, bardzo małych kameralnych koncertów, gdzie na przykład żegnałam się z jakimiś bliskimi osobami, albo z bliskimi osobami dla mnie bliskich osób. To są takie momenty, gdzie ten śpiew trochę inaczej wybrzmiewa. To są, co mi się skojarzyło, wszelkiego rodzaju urodziny, jakieś takie świętowanie różnych rzeczy, bo nie tylko wielkie koncerty, bo tu podejrzewam, że dla większości osób emocjonalne wydarzenie może być takie właśnie wielkie, jakaś ogromna scena, wielkie emocje, a mi się wydaje, że jednak dla mnie te kameralne koncerty, gdzie jest mało osób i gdzieś one są spowodowane emocjami właśnie typu pożegnanie albo świętowanie kolejnego roku życia i jak śpiewałam i widziałam emocje w ludziach, to są dla mnie najbardziej emocjonalne też występy i wydarzenia, nie?
1: Mhm. A powiedz mi, jak ty przygotowujesz się do występów?
0: A ja jestem paranoiczką zwariowaną. Dlaczego tak mówię? Moje koleżanki z branży doskonale wiedzą, tej koleżanki też wokalistki, moje też dobre znajome prywatnie, one doskonale wiedzą, że ja nie piję zimnych napojów kilka dni przed występem, nie piję gazowanego, nie pozwalam sobie chodzić w miejsca, gdzie mogłabym się zarazić jakąś chorobą. Dla mnie to jest ogromna odpowiedzialność już teraz, naprawdę. Występ przed ludźmi jest dla mnie ogromną odpowiedzialnością, trochę za bardzo przeżywam czasami, ale bardzo dbam o swój głos, o jego higienę. Właśnie te kilka dni przed występem, oczywiście pierwszą miłością i od razu rzeczą, którą robię, jak już ten występ będzie, to jest zimna kola, którą uwielbiam, a której sobie odmawiam, żeby ten głos brzmiał podczas występu jak najlepiej, więc to jest taka moja rutyna, to taka może troszeczkę przesadna dbałość o ten głos i przesadna higiena. Oczywiście nawilżanie, inhalacje, takie podstawowe rzeczy, które robią wszystkie wokalistki i wokaliści, rozśpiewka wokalna, więc tak to wygląda u mnie.
1: A powiedz mi, co było takim twoim największym wyzwaniem w ciągu twojej dotychczasowej kariery?
0: No tych wyzwań było mnóstwo, w sensie na początku, jak zaczynałam śpiewać, to były konkursy. To było mnóstwo, jakieś chore ilości festiwali, konkursów, przeglądów artystycznych. To były takie wyzwania. Zresztą konkursy są szalone, bo ta rywalizacja czasami jest zdrowa, czasami mniej zdrowa, natomiast za każdym razem konkurs jest wielkim wyzwaniem. Castingi do różnego rodzaju programów, do których się dostałam, do niektórych się dostałam, do niektórych nie, do niektórych jak się dostałam, bywało też, że na przykład nie mogłam potem pojechać, to były takie dramaty. Brałam też niedawno udział w takim konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury w Warszawie, gdzie jurorem był Adam Sztaba, gdzie dostałam wyróżnienie, więc to było wspaniałe uczucie i cudowne, że Adam Sztaba, osoba na takim szczeblu guru muzyczna tak naprawdę i wielka inspiracja doceniło mój wykonanie mojej piosenki Tyle słońca w całym mieście, więc generalnie tych wyzwań jest mnóstwo. Nie jestem w stanie ograniczyć się do jednego takiego największego wyzwania wokalnego w życiu.
1: Powiedz mi, czy przed występem masz tremę?
0: Oczywiście, że tak.
1: A jak sobie z nią
0: Ja wiem, że ludzie myślą, że ja to jestem taki szałaput, który wchodzi na scenę jak do siebie, do domu. Proszę mi uwierzyć, nawet najbardziej pewna osoba na scenie zawsze ma w sobie tą dozę takiej adrenaliny i tremy, która będzie towarzyszyła już, myślę, za zawsze. Można ją trochę okiełznać, przytulić, zaakceptować, żeby było trochę łatwiej. I to samo mówię moim uczniom również. I jak ja sobie z tym radzę? Wydaje mi się, że wcześniej miałam trochę problem, bo mi się trzęsły ręce, trzęsły nogi, stąd wybierałam na przykład stroje, gdzie nie będzie tego widać. Naprawdę. Ostatnie kilka lat, kiedy z tą sceną człowiek się doświadcza częściej, wychodzi już pewniej. Wychodzi już pewniej. Ale ta trema, czy to się spodoba, czy będzie dobry odbiór, czy ludziom coś się przekaże, czy nie, jest zawsze. Staram się po prostu mówić: Marika, stoisz tyle lat na tej scenie, już byłaś we wszystkich miejscach, jakich mogłaś, na malutkich scenach, śpiewałaś na betonie, śpiewałaś na przyczepie od tira, po prostu na wielkiej, ogromnej scenie z fantastycznymi realizatorami dźwięku. Co się może teraz wydarzyć? No nic, no zrobisz tak, jak będziesz umiała najlepiej, no i zobaczymy, jaki będzie odbiór. Na szczęście udaje się, że wszystko jest w porządku.
1: Właśnie chciałam ciebie o to zapytać, jaki jest odbiór twoich fanów?
0: Fanów, myślę, że to jest trochę za duże słowo. Nazwałabym ich odbiorcami i bardzo dziękuję, jeżeli osoby przychodzą na koncerty, gdzie ja jestem i mówią do mnie: Mariczka, wpadłem, bo ty śpiewałaś na przykład, to jest super. Zazwyczaj ten odbiór jest bardzo pozytywny, ale wiadomo, ma to różne wydźwięki, dlatego że jak przychodzą znajomi, no to wiadomo, że ci powiedzą, że było super, nawet jak człowiekowi się do noga powinie na scenie, co nie? Natomiast jak przychodzi do ciebie osoba całkowicie obca i mówi, że kurczę, wie pani co, no miałam ciarki, popłakałam się, albo poczułam, jak pani śpiewała to czy tamto, jakąś tam emocje, no to już jest laurka, nie? No to już jest petarda. Wtedy, mimo tego, że te koncerty są dość częste i czasami się wydaje, że człowiek wpada z joba na joba, to jak ktoś powie coś takiego, to wtedy człowiek myśli sobie, kurczę, że to ma super sens, nie? Mhm. Że to jest naprawdę superanckie i to uczucie, kiedy ktoś poczuł więcej, a na tym najbardziej mi zależy podczas moich wykonań wszelkiego rodzaju utworów, no to wtedy to jest już totalne wow, nie? Ładuje baterię bardzo.
1: A powiedz mi, czy masz wymarzoną osobę, z którą chciałabyś zaśpiewać w duecie?
0: Z Freddie Mercurym. Z Bruno Marsem. Ja jestem wielką fanką, kocham go po prostu bardzo, miłością wielką. Z polskich artystów, no to Piotr Stugowski. Też go trochę kocham. Z Igorem Herbutem. Jest mnóstwo takich fantastycznych wokalistów. Jest Kasia Dereń świetna, Kasia Moś. To są takie wokalistki, które, o Jezu, musiałabym wymieniać ich mnóstwo. Są fantastyczne głosy i z takim fantastycznym głosem chciałabym stworzyć właśnie duet. No ale żałuję bardzo, że Freddiego już nie ma z nami, bo to jest dopiero miłość obsesyjna i szalona.
1: A powiedz mi, jak ty widzisz siebie, Marikę, za 5 lat?
0: Z płytą na koncie, albo z epką, naprawdę. Bardzo bym chciała zrealizować to marzenie. Chciałabym za 5 lat powiedzieć, że byłam w 10 krajach Europy. Dlatego, że nie byłam w wielu miejscach w moim życiu. Dopiero odkryłam podróżowanie 3 lata temu, że nie tylko nasze polskie morze, czy jakieś takie tutaj nasze rejony, tylko, że świat w ogóle jest bardzo blisko, więc chciałabym podróżować trochę częściej, spędzać dobry czas z rodziną, z dzieciakami. Moje dzieci za chwilę wyfruną, być może z domu. Mam 18-letniego syna, 15-letniego syna, 15 to jeszcze może nie, ale starszy syn niebawem kończy szkołę, więc życzę sobie przede wszystkim wartościowego czasu z dzieciakami, trochę więcej czasu dla siebie, płyta na koncie, fajne projekty muzyczne za mną albo przede mną. No i chyba to by było na tyle. Nie mam jakichś takich, nie wiadomo jak wielkich, ogromnych marzeń. Myślę, że chciałabym mieć więcej czasu dla rodziny, dla siebie, żeby dzieciakom było dobrze, no i jakby ta płyta wpadła, to byłoby superancko.
1: No właśnie, bo w tym codziennym czy biegu to chyba trochę nam brakuje tego czasu takiego dla siebie, nie?
0: Tak, ja bardzo dużo pracuję. Bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję i bardzo dużo pracuję od zawsze i chciałabym, żeby to tempo było dostosowane właśnie też trochę do moich potrzeb. Jakby ja to dzielę, wszystko jest okej, nie, broń Boże, nie narzekam. Ja bardzo się cieszę i robię super rzeczy w swoim życiu zawodowo. Natomiast no chciałabym za 5 lat mieć taką świadomość, że umiałam to fajnie podzielić i jeszcze z tego czasu z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi wziąć tyle, ile powinnam, a nie tyle, ile mogę, w sensie czasowo na to mi pozwala, nie?
2: SK Szczecinek.
1: A jeżeli o muzyce w Szczecinku mowa, przed nami kolejna szczecinecka wokalistka, Daria Adamczewska. Odwiedziła nasze studio, by opowiedzieć Natalii Błachowskiej o swojej muzycznej drodze i o tym, jak śpiew przeplata się z jej życiem osobistym.
3: W naszym studiu dzisiaj Daria Adamczewska, szczecinecka wokalistka. Wielki talent i piękny głos. Dzień dobry, Daria.
4: Dzień dobry.
3: Daria, jak ty opisałabyś swój styl muzyczny?
4: A to jest taka troszeczkę mieszanka, bo to jest liryka, to jest poezja, to jest trochę rasowego rocka. Też nagrywając utwory pod studio, my musimy się dostosować do radia odrobinę, ale na koncertach już moi muzycy mogą sobie troszeczkę popuścić pasa i tej rockowizny jest zdecydowanie więcej. Także to jest taka miłosna muzyka rockowo-popowa, moim zdaniem.
3: Lubisz eksperymentować z muzyką?
4: Lubię bardzo, bo dowiaduję się dużo o sobie. Ostatnio mieliśmy cel z moim kolegą, z którym tworzę w studio, żeby zrobić utwór popowy do radia, letni. I wyszedł festiwal sztabowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że ciężko jest nam odejść od tego, co robimy od lat. I że to wcale nie jest, to się, wydaje się to proste, stworzyć zwykły, taki lekki utwór do radia, którego słuchamy jadąc samochodem gdzieś tam latem na plażę. To nie jest wcale takie proste. Więc tego też się o sobie dowiedzieliśmy ostatnio, że myśleliśmy, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste, okazało się, że jednak nie.
3: No właśnie, ale ty już śpiewasz od lat wielu. Twoja ścieżka zaczynała się tutaj na naszych szczecineckich deskach. Pamiętasz swój pierwszy utwór, który napisałaś, skomponowałaś?
4: Pamiętam swój pierwszy utwór, choć napisałam go mieszkając w Warszawie już później. To jest Bądź Szczęśliwy i to jest utwór, którego już dziś nagrałabym zupełnie inaczej, zaśpiewałabym zupełnie inaczej. Jest on bardzo przestrzenny, jeśli chodzi o tekst, bo tam ludzie mogą sobie go interpretować na różne sposoby i często piszą: Daria, skąd ty wiesz, co mi się w życiu przytrafiło? A ja sobie myślę, na pewno nie to, co mi. Ale tak, to był pierwszy utwór, ja się na nim uczyłam w ogóle pisać piosenki i to był pierwszy, który wyszedł, bo wcześniej były jakieś próby, ale zdawałam sobie sprawę z miesiąca na miesiąc, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne albo szkolenie, albo kurs, albo jakiś talent, albo ja się do tego w ogóle nie nadaję, a okazało się, że to wydarzenie mnie zmotywowało w moim życiu do tego, żeby napisać piosenkę i wyszła, więc...
3: A co to było za wydarzenie, które cię tak zainspirowało?
4: A to taka pierwsza, ważniejsza miłość. Mój partner stwierdził, że nie jesteśmy dla siebie i zrezygnowałam po prostu z tej znajomości, aczkolwiek życzę mu wszystkiego najlepszego, on dziś jest szczęśliwy, więc tytuł jest Bądź Szczęśliwy, więc wszystko się zgadza.
3: Daria, a czy masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę ze swojego repertuaru? Taką, do której masz największy sentyment albo sprawia ci największą przyjemność jej śpiewanie, wykonywanie na scenie?
4: To jest aktualnie Pamiętaj, które zagraliśmy w Opolu zeszłorocznym, bo jest to utwór zagrany w taki sposób i nagrany w taki sposób, że jest to na chwilę obecną sedno tego, co ja bym chciała pokazywać na scenie. Czyli jest temat miłosny, jest romantycznie, mój zespół wyglądał pięknie, klip jest piękny i tak myślę, więc jestem z niego dumna, ludzie go śpiewają, więc jest mi bardzo miło.
3: Ja też go nucę, przyznaję się.
4: Cieszę się bardzo.
3: Chciałam się jeszcze zapytać o sam proces tworzenia muzyki, jak on wygląda w twoim przypadku?
4: To jest bardzo różnie, bo zależy od tego, co potrzebujemy nagrać. Na przykład na święta próbowałam napisać utwór, którego jeszcze nie było, na pewno lokalnie. Nikt podobnego utworu nie napisał i nie zdążyłam. No, bo przyszły święta, była praca, obowiązki, różne inne terminy, zobowiązania i nie zdążyłam, ale mam go na liście do zrobienia na ten rok, na święta. Różnie bywa z tym.
3: A od czego zazwyczaj zaczynasz? Od tekstu czy jednak od warstwy muzycznej?
4: Zazwyczaj zaczynam od tekstu. Ja akurat lubię od tekstu, choć ludzie bardzo różnie się za to zabierają. Ja sobie wypracowałam taki system, że najpierw tekst i treść, bo to pozwala mi wejść w emocje i jeżeli wiem, jaki ładunek emocjonalny ma tekst, to potem sobie dobieram dźwięki do tego i lubię tak zaczynać.
3: Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie. Czy pamiętasz na początku, kiedy stawiałaś pierwsze swoje kroki jako wokalistka, czy były jakieś wyzwania, z którymi spotykałaś się na swojej drodze?
4: Masa cała wyzwań. Zanim jeszcze nauczyłam się w ogóle, jak chciałabym ja czuć się na scenie i z czym z tej sceny schodzić, to była lekcja za lekcją pokory. Teksty, które wydawało mi się znam na pamięć i myślałam, że w nocy o północy obudzona będę w stanie je wszystkie zaśpiewać tak jak trzeba. Okazuje się, że trema robiła ze mną co chciała, gdy wychodziłam na scenę na istotnych festiwalach, bo zaczynałam od festiwali. Tam słuchałam zdolnych ludzi, którzy byli w stanie to wszystko, nad tym wszystkim zapanować i byli genialni w tym. Ja sobie myślałam, okej, czyli to Grand Prix nie bez powodu dostała akurat ta osoba, dlatego to pierwsze miejsce nie bez powodu dostała ta osoba. Także wydaje mi się, że mierzenie się w ogóle z lepszymi od siebie jest najlepszą formą rozwoju. Uwielbiam to, ale jeśli chodzi o takie wyzwania, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ja chciałabym być odbierana przez publiczność. Tak, żeby to było autentyczne, ale nie odegrane autentycznie, tylko czego ja faktycznie bym chciała i jak chciałabym być widziana i słyszana przez ludzi, odbierana. I dzisiaj wydaje mi się to się ziściło.
3: Jak do tego doszłaś?
4: Pracą i treningami, współpracą z różnymi, bardzo różnymi ludźmi o różnych upodobaniach, gustach, charakterach. Nie zawsze wszystko jest proste też i przyjemne, nie? Bo nam się wydaje, że muzyka to jest tylko rozrywka, a to jest tak naprawdę rzemiosło i godziny spędzone w studio, pojawia się duma artysty. Jak się spotyka dwóch, trzech artystów w jednym studio, to trzeba nad tym wszystkim zapanować. Nie każdy potrafi też, a jednak chodzi o dobro projektu zawsze, bo robimy to dla ludzi i jednak najtrudniejsze jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, moim zdaniem. Ale to jest też nasza kwestia, żeby dobierać sobie takich ludzi, z którymi się patrzy w tym samym kierunku i wtedy jest po prostu przyjemniej.
3: Masz jakieś takie występy, koncerty, nagrania, które szczególnie zapadły ci w pamięci?
4: Na pewno Opole, choć można było to zrobić lepiej, ale to tak zawsze jest, że jak coś się wydarzy, to zawsze myślimy, że możemy zrobić coś lepiej. Myślę, że każdy koncert dla mnie jest w ogóle wyzwaniem i nowością, ponieważ to są zawsze nowi ludzie. I ja się zawsze denerwuję. Zawsze się denerwuję tym, czy ja akurat do tej grupy, która przyjdzie z tym konkretnym ładunkiem emocjonalnym, trafię. Czy akurat spełnię ich oczekiwania od konkretnego koncertu, tak? Bo przed koncertami wrzucamy plakaty. Ktoś jak widzi plakat ze zdjęciem, to on sobie już wyrabia opinię pewną na mój temat. Jak odpali sobie na YouTubie piosenkę, on już sobie tam wymyśla, jak ten koncert może wyglądać, czego się może spodziewać. I największy stres dla mnie to jest to, żeby do tych ludzi po prostu trafić tak, jak oni by chcieli, żeby oni wyszli zadowoleni, wzruszeni. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktoś był niezadowolony, chyba że mi o tym nie powiedział. Także.
3: Daria, a jakie gatunki muzyczne ciebie fascynują jako słuchaczkę? Czy to, co grasz, to, co śpiewasz, jest spójne z tym, czego słuchasz na co dzień?
4: Bardzo, bardzo często jest spójne, ale też wiem, że mój instrument na troszkę mniej niż mi pozwala, niż bym chciała. Po prostu lepiej brzmię w rzeczach delikatniejszych, bardziej lirycznych i w takich miłosno-rockowych. Natomiast Led Zeppelin, muzyka rockowa, bardzo. Rock połączony z symfonią, to jest niesamowite dla mnie. I mam takie marzenie, żeby zrobić duży projekt, taką płytę w ogóle kiedyś, ale rynek się zmienia, dziś się czasami nie opłaca robić płyt. Płyty mogą robić artyści o nazwisku Podsiadło, żeby te płyty się sprzedały. A mi zależy na tym, żeby zrobić projekt, utwory, kilka utworów właśnie w takim klimacie. Tylko że to, czym my się zachwycamy, to jest wyprodukowane w Stanach i jak my wiemy, że to jest wyprodukowane w Stanach, to my się tym zachwycamy. Ale jeżeli w Polsce powstają fantastyczne projekty, to my, to jednak polskie to nie jest tak fajne, jak to ze Stanów, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to się ziści, to moje marzenie i uda się to stworzyć w takim właśnie wymiarze, to że to zostanie pozytywnie przyjęte, bo właśnie muzyka taka bardzo, bardzo rockowa. Gitarzyści, z których wychodzą muzyczne demony na scenie, połączenie ze skrzypkami, którzy tam już mają zadyszkę, bo te aranżacje są tak pokićkane, to mi się marzy.
3: A masz za sobą jakieś takie wyjątkowe dla ciebie osobiście współprace muzyczne, które wspominasz jakoś tak z wyjątkowym sentymentem?
4: Na pewno duet z Moniką Urlik, bo jeszcze wtedy byłam dzieckiem, można powiedzieć, dzieckiem, nie dzieckiem, no miałam 17-18 lat i z Moniką Urlik nagrałam duet jej utworu. Monika jest fantastyczną kobietą, fantastyczną wokalistką, wydobywa z siebie takie dźwięki, że zastanawiam się czasami naprawdę, jak to jest możliwe. Ona się jeszcze oprócz tego cały czas edukuje i rozwija, jest inspirująca niesamowicie, więc patrzę na nią, słucham jej, to jest jednocześnie ta sama Monika, ale cały czas inna Monika. I ja jestem zachwycona, jak na nią patrzę i jak jej słucham, więc duet z nią na pewno bardzo był dla mnie taki przełomowy, bo ja wtedy po prostu muzycznie dojrzewałam i było to dla mnie ważne, żeby mieć u boku osobę, która mi powie, możesz, rób. Musisz po prostu robić i wtedy zaczniesz się uczyć, czego potrzebujesz, co ci się podoba i czego chcesz. I masz ode mnie zgodę na śpiewanie mojej piosenki, powiedziała mi, więc ja mówię, no to fantastycznie. Była bardzo dla mnie dobra na tych warsztatach. Bardzo dużo się od niej nauczyłam. Byłam okropnie zdenerwowana, a ona mnie właśnie przytuliła i fizycznie, i muzycznie. I to było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję jej za to dzisiaj. Zawsze i wszędzie, a jak trafi gdzieś, będzie jechała na koncert i posłucha sobie Eski, to myślę, że jej się też zrobi miło.
3: Wracając jeszcze do takich naszych lokalnych trochę bardziej akcentów, czy Szczecinek, może ludzie, może otoczenie, miały jakiś wpływ na twoją twórczość albo na twoją ścieżkę tutaj?
4: Myślę, że ogromny, dlatego, że ja jestem spod Szczecinka. Ja się tu wychowałam, tutaj ludzie przychodzą aktualnie na moje koncerty, ja się z nimi znam, oni obserwowali ten mój rozwój, jak ja się zmieniałam na przestrzeni lat. Dostałam ogromne wsparcie od władz, jeśli chodzi o Opole też. Nie mam się naprawdę do czego przyczepić. Nie mam mam się do czego przyczepić. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj grać i że ludzie przychodzą, że spotykam się z pozytywnymi opiniami, że ten uścisk dłoni jest zawsze serdeczny. To jest niesamowite, bo u siebie jest taka teoria, że u siebie jest czasami najtrudniej dokonać tych niemożliwych subiektywnie dla siebie rzeczy. A ja się spotykam z naprawdę ogromnym sercem i nie mam na co narzekać.
3: Ja pamiętam, przecież miałyśmy okazję za czasów szkolnych stanąć razem na scenie.
4: Ja to dobrze wspominam.
3: Ja to wspominam po prostu fantastycznie. Te godziny prób, przygotowania, tutaj jakieś zmiany, w ogóle ta atmosfera w szkole, która się wtedy
4: budowała. Ale pamiętasz, jakie to były nerwy?
3: Pamiętam, ale pamiętam też takie głosy, które pojawiały się gdzieś tam w kuluarach. Jak mówiliśmy i nauczyciele to mówili, ta Daria, to zobaczycie, my ją kiedyś zobaczymy w telewizji.
4: Tak było?
3: Było,
4: tak?
3: Było. Nie zmyślam.
4: Super, bardzo miło.
3: Tak, i właśnie myślę, że mieszkańcy Szczecinka teraz tak z dumą obserwują twój rozwój, no bo zobaczyć kogoś ze Szczecinka na wielkiej scenie w Opolu, no to ten gryf i jesiodr w naszych sercach aż płonie.
4: Bardzo mi jest miło, chociaż wiesz, to jest trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo zaczynałam, zobacz, od The Voice, potem się pojawiło Opole i tak naprawdę z każdym takim wydarzeniem emocje rosną, to jest taka, wiesz, sinusoida, emocje rosną, coś się wydarza i za chwilę te emocje opadają, no i co teraz? To nie jest tak, że takie Opole trwa lata i można się tą dopaminą cieszyć latami, tylko jak się fajnie, że jest Opole, fajnie, że był Voice, ale potem się wraca do domu, opadają emocje i co ja mam teraz zrobić? Wiesz, nad czym teraz pracować, co ja teraz powinnam, czym się teraz zająć, żeby tych ludzi przy sobie artystycznie utrzymać, to kosztuje. Też i czas, i energię, i dużo pieniędzy, żeby zrobić to dobrze, bo z ludźmi, którymi się otaczam artystycznie, wyznajemy jedną zasadę, że albo robimy coś bardzo dobrze, albo nie robimy tego w ogóle. Dlatego to wymaga bardzo dużo, dużych zasobów i ja bardzo się cieszę, że ty mówisz, że ludzie to odbierają pozytywnie i że we mnie wierzono. Ja to czułam na pewno na przestrzeni lat.
3: No właśnie, Opole już minęło, emocje opadły i co ty teraz masz z sobą zrobić? No ale wiem, że już coś robisz.
4: Tak, my nagrywamy cały czas. Ja też w Szczecinie prowadzę zajęcia wokalne, więc nie jestem od tej muzyki daleko. Tutaj wracam i tu nagrywamy. Tutaj wracam odpoczywać pod Szczecinek i do Szczecinka, więc tutaj najczęściej te piosenki powstają. I działamy cały czas. Teraz nagrywamy utwór, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, nie jest nagrany klip. Mam nadzieję, że ten utwór, on będzie dużo bardziej dynamiczny. Mam nadzieję, że będzie Państwu umilał czas. Na pewno w samochodzie.
3: No właśnie, w jakim klimacie, jakiego klimatu możemy się teraz spodziewać po tobie?
4: Tu jest troszeczkę więcej rocka. Będą smyki, będzie rock, będzie więcej dynamiki, także nie chcę zdradzać więcej, ale to będzie na pewno lekki utwór. Lżejszy dużo, jeśli chodzi o temat, niż Pamiętaj.
3: Super, Daria, bardzo ci dziękuję za tę inspirującą rozmowę i mam nadzieję, że przy okazji premiery klipu spotkamy się jeszcze raz, żebyśmy mogły
4: dziękuję
3: wspólnie
4: pięknie.
3: Go przeanalizować. Dzięki wielkie.
4: Dziękuję.
2: SK Szczecinek. Hity na czasie. Numer 1 w Szczecinku.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie.
3: Hity na czasie.
4: Numer 1 w Szczecinku.

SK Szczecinek. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś? Autopro.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Mes Liber, Rastatoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niebo, jest dostępna, proszę tak ciebie.